0: Dobry wieczór Państwu. Ze studia społecznej, niezależnej, wieloetnicznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne późnym wieczorem w środę 10 czerwca 2026 roku ciepło i serdecznie wita się ze słuchaczami Zofia Kemp, życząc miłego odbioru i wielu wrażeń. Na wstępie pragnę Państwa przeprosić, jestem bardzo przeziębiona i mogę mieć kłopoty z mówieniem. Proszę o zrozumienie i wybaczenie. Wysłuchaliśmy pięknego hymnu Boże Coś Polskę. W najbliższy piątek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej okazji przekazuję bardzo ważną informację dotyczącą dotychczasowego hegemona światowego. Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych dokona historycznego aktu poświęcenia Stanów Zjednoczonych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystość odbędzie się jutro w Orlando na Florydzie podczas wiosennej sesji plenarnej Episkopatu. Wydarzenie to jest ściśle powiązane z obchodzonym w tym roku jubileuszem 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy hierarchowie pragną w ten sposób symbolicznie zawierzyć przyszłość całego narodu i powierzyć go opiece serca Jezusowego. Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz transmisje z uroczystości można śledzić bezpośrednio za pośrednictwem oficjalnego portalu Vatican News. Jeśli chodzi o Polskę, to Polska dokonała uroczystego poświęcenia aktu zawierzenia narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa dwukrotnie w kluczowym dla kraju okresie. Pierwszy raz było to 27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze, gdzie Episkopat Polski zawierzył ojczyznę Sercu Bożemu w obliczu wojny polsko-bolszewickiej. Drugi raz, połączony z konsekracją świątyni, było to 3 czerwca 1921 roku na Małym Rynku w Krakowie. Aktem powtórzono i uroczyście odczytano z okazji konsekracji Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Chociaż to poświęcenie z 1920 roku jest uznawane za historyczny początek, to właśnie wydarzenia z 3 czerwca 1921 roku w Krakowie były bezpośrednio powiązane z konsekracją. Rocznica tego zawierzenia jest w Polsce uroczyście wspominana i w 2021 roku miała miejsce setna rocznica tych wydarzeń i ponownie był naród polski konsekrowany Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dzisiaj mam dla Państwa również przygotowaną jeszcze ważną wypowiedź hierarchy australijskiego, ale o tym w dalszej części programu, pożyczeniach i informacjach lokalnych. Przekażemy Państwu jeszcze informacje z Radia Maria i felieton redaktora Witolda Ludwika. Jeszcze raz życzę miłego odbioru. Dzisiaj imieniny obchodzą Bogumił, Diana, Piotr, Jan, Henryk, Małgorzata, Cecylia, Maksen, Edgor. Patronem Bogumiła jest błogosławiony biskup Bogumił, polskiego pochodzenia, urodzony w 1131 roku w Koźminie na Wielkopolsce. Proszę posłuchajmy, co na jego temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła.
1: 10 czerwca wspominamy błogosławionego Bogumiła, biskupa. Bogumił urodził się w Koźminie, Wielkopolsce. Pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Przyszedł na świat około roku 1135. O jego rodzicach dokumenty milczą. Jego bliższym krewnym, może nawet bratem, był cysterz w Łęknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy, a jego opatem miał być wybrany wówczas właśnie Bogumił. Rok później Bogumił został powołany na urząd biskupa w Poznaniu. Jednak już w roku następnym, w 1187, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił został powołany do Gniezna na jego następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że musiał wyróżniać się niezwykłymi zaletami ducha. Błogosławiony Wincenty Kadłubek, który zapewne znał go osobiście, napisał o nim w swojej kronice: mąż pełen cnót i wiedzy, wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu. Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cesarskiego. Dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne. Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał Bogumił zaraz na początku swoich rządów, kiedy przeznaczył dochody z kilkunastu wsi należących do metropolii na zorganizowanie nowego opactwa cystersów w Sulejowie, który ufundował wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy. Bogumił uczestniczył w roku 1191 w konsekracji kolegiaty sandomierskiej. Natomiast w roku 193 wezwany na rozjemce w sporze między Benedyktynami a Norbertanami o opactwo świętego Wincentego we Wrocławiu przydzielił je Norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną misję pojednania księcia Kazimierza Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym. W rodzinnym majątku w Dobrowie Bogumił ufundował kościół parafialny Świętej Trójcy i hojnie go uposażył. Spragniony ciszy i spokoju, po 12 latach rządzenia metropolią gnieźnieńską, w roku 1198 złożył rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor procesu beatyfikacyjnego, prymas Maciej Łubieński, trwoniąc czas na modlitwę i trapiąc ciało swoje postami, niespaniem i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swojego życia. W każdą niedzielę dla okolicznych mieszkańców odprawiał mszę świętą i wygłaszał kazania. Przeżył tam około 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misję wśród pogańskich Prusów. Nieznana jest data jego zgonu. Według kalendarza krakowskiego miał przejść do wieczności w opinii świętości wieczorem 19 sierpnia. Według nekrologu klasztoru Norbertanów we Wrocławiu i w Szczecinie miał zasnąć w Panu 20 sierpnia. Przypuszczalny rok jego śmierci to 1204. Jego sława świętości od samego początku była bardzo żywa. Obejmowała zwłaszcza rejony Wielkopolski. Uciekano się do jego wstawiennictwa przede wszystkim, by uprosić zdrowie dla inwentarza oraz o szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu w kościele dobrowskim składano liczne wota dziękczynne za wyjednane łaski. Prymas Jakub Uchański w czasie badania relikwii Bogumiła wyjął z jego sarkofagu mitrę i pierścień biskupi z szafirem oraz złotą balachę z napisem pośmiertnym. Proces kanoniczny rozpoczął dopiero w roku 1625 prymas Maciej Łubieński. Akta tego procesu zostały przesłane do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Niestety Księga Cudów, którą wypożyczył Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze. Nowy proces kościelny rozpoczął się w roku 1908. Dopiero papież Pius XI, 27 maja 1925 roku, zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła. Paweł VI ogłosił błogosławionego Bogumiła wraz z błogosławioną Jolantą patronem archidiecezji gnieźnieńskiej. Błogosławiony Bogumił jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje oraz dni skupienia. W ikonografii błogosławiony Bogumił przedstawiany jest w pontyfikalnym stroju biskupim z krzyżem w ręku. Czasami ukazywany, gdy przechodzi suchą nogą przez rzekę. Jego atrybutem jest ryba.
0: Wszystkim naszym solenizantom i solenizantkom oraz osobom, które dzisiaj obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, życzymy obfitości błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej, opieki Matki Bożej, pomocy w życiu doczesnym i w pielgrzymce do nieba świętych aniołów stróżów i świętych patronów, a także długich lat życia w dobrym zdrowiu, wielu wspaniałych oddanych przyjaciół. Wszystkim wyżej wymienionym dedykujemy piękną piosenkę w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza, Pytasz mnie.

0: Zapraszam teraz Państwa do odsłuchania informacji komunikatów lokalnych, ale zacznę od e-maila, jaki otrzymaliśmy od pana Mateusza Juszczyka, który jest autorem książki Sługa Boga i Ojczyzny, błękitny generał Józef Haller, a także podejmuje starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego wielkiego patrioty, jakim był generał Józef Haller. Czytam jego e-mail. Szczęść Boże, jestem autorem książki pod tytułem Sługa Boga i Ojczyzny, błękitny generał Józef Haller. Wyszedłem z propozycją rozpatrzenia wszczęcia procesu beatyfikacyjnego generała Józefa Hallera. Generał Haller urodził się w 1873 roku, zmarł w 1960 w Londynie, a jego szczątki przeniesiono do Polski przez Częstochowę do Krakowa 23 kwietnia 1993 roku. Napisałem list do kurii w Krakowie i dostałem odpowiedź, że trzeba z taką propozycją zwrócić się do kurii w Londynie, bo tam zmarł. Powysyłałem podobną prośbę w języku angielskim do diecezji w Londynie, a jedna parafia w Londynie już opublikowała moją inicjatywę. Natomiast sanktuarium w Licheniu i rycerze Niepokalanej z Niepokalanowa oraz jeden kapelan wojskowy potwierdzili modlitwę w tej intencji. Zatem zwracam się z pokorną prośbą o modlitwę w intencji generała Józefa Hallera, przekazanie informacji wiernym, gdzie tylko można, za przykładem błogosławionego cesarza Austrii-Węgier Karola Habsburga, którego święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionym, aby w państwa parafii rozważyć powołanie małej grupy modlitewnej, która za prywatnym wstawiennictwem generała Józefa Hallera wypraszałaby łaski dla Polonii i owoce jego przyszłej beatyfikacji. Generał Haller był człowiekiem różańca i zawierzenia. Jego postać może stać się wspaniałym patronem dla żołnierzy, mężczyzn, nauczycieli, młodzieży i rodzin na emigracji. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i w duchu modlitwy Mateusz Juszczyk. Szanowni Państwo, w najbliższą sobotę na godzinę 3 jesteśmy wszyscy zaproszeni do Domu Polskiego w Albion, 19 Carrington Drive. Dominikański Ośrodek Duszpasterski w Wiktorii serdecznie zaprasza wszystkich, którzy pragną wzmocnić więzi Polonii na antypodach. W programie jest 3-daniowy posiłek, piękna muzyka, dużo niespodzianek, loteria fantowa. Dotychczas bilety rozprowadzały pani Danusia, telefon 0412 831 496 i pani Ania, telefon 0421 370 751. Bilety są w cenie $50, 45 od seniorów i 25 dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Uważam, że powinniśmy się tam bardzo licznie zgłosić, by się wzajemnie poznawać i cieszyć tym, że możemy tworzyć polską rodzinę na emigracji. Jeszcze jedna informacja taka, której bardzo proszę, byście Państwo sobie zanotowali tylko daty. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania odbywają się na platformie Zoom. Pierwsze albo było, albo będzie dzisiaj. Jest to czytanie prezentem na całe życie literatura dziecięca, prowadzenie Dorota Koman i Ewelina Elsmore, nie mam podanej godziny. 15 lipca wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, prowadzenie Grzegorz Nowak. I 20 sierpnia bieżącego roku sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji, link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii. Adres portal polonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Związek Polaków Geelong serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 75. rocznicy migracji Polaków do Geelongu, które odbędą się w sobotę 20 czerwca bieżącego roku w Domu Orła Białego w Breakwater 46-48 Felmongens Road Breakwater. Wieczór będzie okazją do wspólnego świętowania historii i dorobku polskiej społeczności w Geelong. W programie przewidziano uroczyste otwarcie wystawy fotografii polskich migrantów, występy polskiego chóru młodzieżowego oraz wykwintną czterodaniową kolację z międzynarodowym menu, obejmującym również popularne dania kuchni polskiej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 23:30. Bilety kosztują $45 dla członków oraz $50 dla pozostałych gości. Zespół wokalno-taneczny Łowis zaprasza na wieczór quizowy Trivia Night, który odbędzie się w piątek 26 czerwca bieżącego roku w Domu Polskim Syrena w Rowville. Wejście od godziny 19, ale początek quizu o godzinie 19:30. Przygotujcie się Państwo na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zbierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym quizowym wydarzeniu charytatywnym. Wejściówki w cenie $20 za osobę, opłata rezerwacyjna i $15 przy rezerwacji grupowej dla 6 do 10 osób plus opłata rezerwacyjna również. Związek Polaków w Melbourne zaprasza na wyjątkowy wieczór Christmas in July and Cabareton, który odbędzie się 11 lipca bieżącego roku w ośrodku Polana, 350 Don't Road, Bagger Creek. Ośrodek będzie otwarty od godziny 17. Na gości czeka prawdziwie magiczna zimowa atmosfera w polskim klimacie. W programie wydarzenia przewidziano polski kabareton na żywo w wykonaniu teatru prób miniatura, muzyka na żywo towarzyszącą kolacji i niedzielnemu śniadaniu, wizytę świętego Mikołaja, loterię faktową oraz nowość emocjonujący food challenge. Uczestnicy będą mogli również skosztować gorącej kolacji, zjeść wspólnie śniadanie w niedzielę oraz spędzić noc w klimatycznych domkach. Koszt udziału wynosi $120 od osoby. Rezerwację przyjmuje Zosia pod numerem telefonu 0432 375 168. Po potwierdzeniu rezerwacji prosimy o dokonywanie wpłat na konto Polish Association in Melbourne, INC w Bendigo Bank, BSB 630.00 numer konta 184 468 528. Organizatorzy zapraszają na niezapomniany wieczór pełen świątecznego nastroju, polskiego humoru i wyjątkowej atmosfery w środku australijskiej zimy. Konkurs 100 lat, które łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna, dwie kategorie wiekowe od 5 do 8, trzy kategorie wiekowe od 5 do 8 lat, od 9 do 12 i od 13 do 18 lat. Kategoria literacka, dwie kategorie wiekowe od 10 do 13 i od 14 do 18. I multimedialna kategorie wiekowe, dwie od 10 do 13 i od 14 do 18 lat. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducation@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy Państwa do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalporolni.com.au. Zachęcamy również serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3 ZZZ w Melde.
1: Szczęść Boże, Piotr Cychowski, witam i zapraszam na wieczorne wydanie informacji dnia. Kapiteł Ordu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy Włodymirowi Zełenskiemu za gloryfikowanie UPA. Kancelaria prezydenta informuje, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie.
2: Kijów relatywizuje historię ukraińskich nacjonalistów, przedstawiając ich jako obrońców Ukrainy przed Sowietami. To kłamstwa, mówi politolog dr Piotr Gawryszczak.
3: I te kłamstwa powtarzane już od kilkudziesięciu lat na Ukrainie prowadzi do tego, że wielu Ukraińców nie wie o tej rzezi, nie wie, że UPA mordowała Polaków i w związku z tym przyjmuje ich jako właśnie bohaterów.
2: Dobrze, że to prezydent Nawrocki odpowiada na rosnące antyukraińskie emocje w Polsce, mówi redaktor Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego, komentując propozycję odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
4: Gdyby to Karol Nawrocki starał się jakoś tą emocję obsłużyć, to zrobiłby to Grzegorz Braun, który już nie ma tego kompasu polskiego interesu, jeśli chodzi o polski stosunek do Ukrainy i do naszego wsparcia dla strony ukraińskiej w tej wojnie z Rosją.
2: Od początku premier Tusk trzymał dystans do ruchu prezydenta. Po tygodniu zmienił zdanie i mówił ze zrozumieniem o decyzji Karola Nawrockiego. Teraz szef rządu zwrócił się z apelem do obu prezydentów.
5: Ponieważ dyplomacja nie przynosi żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
2: Opozycja krytykuje premiera za to, że w sytuacji skandalu wywołanego przez Kijów szef rządu stawia prezydenta Nawrockiego na równi z prezydentem Zełenskim.
6: Jeżeli pan prezydent Zełenski chciałby rozmawiać z panem prezydentem Nawrockim, to rozumiem, że zna numer telefonu i w każdej chwili może się na taką rozmowę umówić.
2: Równocześnie premier Tusk przyznaje się do porażki dyplomatycznej swojego rządu chwilę po tym, jak szef wojskowego wywiadu i kancelarii prezydenta Zełenskiego Kryło Budanow spotkał się w Warszawie z ministrem obrony i wiceministrem spraw zagranicznych. Spotkania nie przyniosły przełomu. Nie chciał ich komentować wicepremier Radosław Sikorski.
7: Premierze, jakie są efekty rozmów z ministrem Budanowem?
2: Ukraina nie ma zamiaru wycofywać się z gloryfikowania zbrodniarzy UNUPA. Co więcej, prezydent Zełenski poleciał do Londynu na spotkanie z liderami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Omijając Polskę, tym razem nie startował z Rzeszowa, tylko z Kiszyniowa w Mołdawii. Rząd nie dostrzega złych intencji Kijowa.
8: Ja bym nie przywiązywał do tego większej wagi. Może różne drogi wybierać. To jest techniczna sprawa, skąd leci, a nie polityczna.
2: Prawo i Sprawiedliwość chce przyjęcia przez Sejm uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Projekt przedstawił Przemysław Czarnek.
9: Żądamy od pana Czarzastego, od pana marszałka, żeby nadał jej bieg i żeby już na jutrzejszym posiedzeniu, jutro się zaczynającym, ta uchwała była procedowana.
2: Koalicja rządowa kpi z żądań opozycji.
10: Czarnek jest jak ta żaba, która widzi, że konia kują, to łapy też podstawia. Jest święto państwowe ustanowione z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Prawica domaga się też dymisji wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego z Polski 2050 za te słowa.
11: To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
9: To jest stawianie sprawy na głowie i pokazywanie tylko i wyłącznie tego, że rządzą nami ludzie, którzy powinni natychmiast odejść dzisiaj z rządu.
2: Kolegom z rządu słowa ministra Szeptyckiego, który ma korzenie ukraińskie, się nie podobają, ale nie należy się spodziewać dymisji. Ukraińska Powstańcza Armia nie była formalnie armią, nie uznał jej żaden rząd na świecie, tak jak Armię Krajową. W UPA służyli zbrodniarze wojenni odpowiedzialni za ludobójstwo, przypomina historyk dr Michał Siekierka.
12: W większości osób, która wstąpiła w szeregi UPA, były to osoby, które zdezertorowały z niemieckiej policji pomocniczej. Tak więc porównywanie ich do narodowych sił zbrojnych, porównywanie ich do żołnierzy niezłomnych, porównywanie ich do Armii Krajowej jest całkowitym nonsensem.
2: Ukraińscy nacjonaliści zamordowali co najmniej 100 tysięcy obywateli Polski.
1: Krakowianie potrzebują zmian, które poprawią codzienne funkcjonowanie i odciążą domowe budżety, mówi kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Mimo zapowiedzi kandydata nie zaprezentowała Koalicja Obywatelska. Może być to osoba spoza polityki.
13: Na przełomie sierpnia i września krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Swój start oficjalnie ogłosił kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, wiceszef Rady Miasta.
14: Jestem stąd. Nie przyjechałem tutaj na kampanię wyborczą i nie wyjadę zaraz po wyborach.
13: Polityk chce, aby każdy mieszkaniec miał podobny dostęp do komunikacji miejskiej. O zmianach w Krakowie nie mogą już decydować lobbyści. Kandydat zapowiada zmiany w strefie czystego powietrza, takie jakie chcą krakowianie.
14: W imię jakiejś ideologii, pomysłów wprowadzano strefę czystego transportu, której ludzie nie chcieli.
13: Konfederacja wystawi Bartosza Bocheńczaka, sekretarza krajowego Nowej Nadziei. Polityk żąda od komisarza Krakowa Stanisława Kracika zawieszenia całej strefy.
15: Żeby wstrzymał obowiązywanie strefy czystego transportu do czasu wyboru nowego prezydenta, o to, żeby podjął konsultacje z obywatelami.
13: Dziś mieliśmy poznać kandydata Koalicji Obywatelskiej, co zapowiadał premier Donald Tusk. Jednak do późnych godzin popołudniowych nie podano nazwiska. Może to być wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
10: Rozmowy trwają. Bardzo proszę o cierpliwość, bo pośpiech jest przydatny przy łapaniu pcheł.
13: W medialnym przekazie pojawiały się różne możliwe kandydatury. Teraz wskazano na możliwy start przedsiębiorcy i rajdowca Rafała Sonika. Ten sam potwierdził, że dostał taką propozycję od Koalicji Obywatelskiej, ale byłby kandydatem niezależnym.
16: Rozważam start w wyborach, ale potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną.
13: Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że jakikolwiek kandydat zostanie wybrany, będzie walczył o zwycięstwo. Koalicja Obywatelska skupia się obecnie na odbudowie małopolskich struktur partii, które rozwiązano w związku z referendum.
17: Tak, aby te struktury w sposób właściwy przygotować i do wyborów w Krakowie, i do normalnego funkcjonowania.
13: Kandydat spoza polityki może rozproszyć odpowiedzialność Koalicji Obywatelskiej za porażkę, choć może być całkiem odwrotnie, mówi politolog Tomasz Synowiec.
18: Wydaje się, że kandydat popierany przez Koalicję Obywatelską, czy będzie nim Rafał Sonik, czy ktokolwiek inny, będzie utożsamiany z tą partią.
13: Kandydatką Lewicy jest Daria Gosek-Popiołek. Polityk chce zmian w transporcie.
19: Transport aglomeracyjny, które powinny być kręgosłupem miasta, nie nadążają za jego rozwojem.
13: Kandydata nie ma, Polska 2050. Rozmowy trwają, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Polityk nie chce jednak, aby kandydatem został poseł Paweł Ślis.
20: To nie będzie dobry pomysł, dlatego że my dzisiaj musimy się przede wszystkim poukładać jako partia na szczeblu centralnym, a nie wytrwawiać się w bojach lokalnych.
13: W wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wystartują także m.in. Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
1: Finalistka turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wróciła do Polski. Tenisistka została gorąco przyjęta przez kibiców.
5: 24-letnia tenisistka jako pierwsza w historii dostała się do samego finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu, pokonując po drodze światowe gwiazdy. W finale przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6, 2-6. Maję Chwalińską na lotnisku w Warszawie powitały tłumy kibiców. Tenisistka podziękowała rodzinie, trenerom i sponsorom, a także wszystkim Polakom za doping.
21: Chciałabym bardzo wam podziękować za tak, nie wiem, takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć naprawdę. Także dziękuję wam bardzo, jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję, że jesteście.
5: Maja Chwalińska awansowała w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce. Na razie nie wiadomo, czy tenisistka otrzyma dziką kartę i bez kwalifikacji będzie mogła zagrać na kortach Wimbledonu.
1: Polskie służby przejęły ponad tonę heroiny. Czarnorynkowa wartość narkotyków szacowana jest na blisko 220 milionów złotych. To największy transport przejęty w Polsce od 10 lat.
22: Narkotyki trafiły w kontenerach drogą morską do portu w Gdyni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nielegalny transport przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Polskie służby współpracowały z brytyjskimi celnikami. Międzynarodowe

0: te wszyscy są obywatelami Polski. Czarnorynkowa wartość ponad tony heroiny szacowana jest na 220 milionów złotych, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
1: Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością, więc podejrzewamy, że może dotyczyć to innych też krajów, które w Europie między innymi funkcjonują i ten obrót heroiną jest.
0: Od początku tego roku policja przejęła ponad 83 tony narkotyków, głównie syntetycznych. Funkcjonariusze zlikwidowali też 43 laboratoria, gdzie produkowano nielegalne substancje.
2: Trwa podróż apostolska Ojca Świętego Leona XIV do Hiszpanii. Dziś papież przemawiał w tamtejszym parlamencie. Apelował m.in. o obronę ludzkiego życia.
3: Trwa czwarta zagraniczna podróż apostolska papieża Leona XIV, który przebywa z historyczną wizytą w Hiszpanii. Jako pierwszy papież w historii wygłosił przemówienie w tamtejszym parlamencie. Z mównicy hiszpańskiego kongresu Leon XIV stanowczo domagał się obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
4: Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią partykularnego interesu ani kwestią wyznaniową. Jest celem cywilizacyjnym. Każde życie ludzkie musi być uznawane i strzeżone od poczęcia aż do naturalnego kresu w każdych okolicznościach jego istnienia. Dlatego moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności do towarzyszenia, ochrony i miłości tych istnień, które są naznaczone największą kruchością.
3: Papież zaapelował również o ochronę rodziny, nazywając ją podstawową rzeczywistością ludzką i naturalnym fundamentem każdej wspólnoty.
4: Rodzina zawsze będzie pierwszą szkołą człowieczeństwa, w której uczy się przed jakimkolwiek innym miejscem elementarnej gramatyki współżycia, przyjmowania życia, opieki nad drugim, przebaczania, służenia i przynależności.
3: Ojciec Święty spotkał się także w siedzibie konferencji episkopatu z hiszpańskimi księżmi biskupami. Modlił się także i oddał hołd Matce Bożej z Almudeny w katedrze Santa Maria della Mundela. Spotkał się także ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabeu.
2: W Łomży rozpoczęło się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi przez 3 dni będą dyskutowali m.in. o katechezie parafialnej, która ma być wzmocnieniem i dopełnieniem lekcji religii w szkole.
0: Okazją do spotkania księży biskupów w Łomży jest stulecie istnienia diecezji łomżyńskiej, mówi jej ordynariusz ksiądz biskup Janusz Stepnowski.
5: Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, 2 dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta.
0: W trakcie obrad księża biskupi podejmą temat roli parafii w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. Polski Kościół dąży do ożywienia katechezy parafialnej, która ma być dopełnieniem lekcji religii w szkole, wskazuje rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
6: Katechizacja parafialna nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale dotyczy wszystkich, również dorosłych.
0: Księża biskupi przedyskutują też kwestię wprowadzania przez Polski Kościół posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia poświęconej miłości w rodzinie. O refleksję nad tym tematem Ojciec Święty Leon XIV poprosił episkopaty z całego świata.
6: My mamy świadomość, że również kondycja polskiej rodziny i kondycja instytucji małżeństwa związana z różnymi procesami społecznymi, które zachodzą, jest zmieniająca się dynamicznie i Kościół musi odpowiedzieć na aktualne wyzwania.
0: Tematem spotkania będzie też formacja prezbiterów. Księża biskupi przedyskutują również aktualne sprawy dotyczące Kościoła i sytuacji w Polsce.
2: Były to informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.

0: Zespół Złe Psy śpiewał piosenkę Urodziłem się w Polsce. A teraz zapraszam Państwa do wysłania felietonu redaktora Witolda Ludwiga, który jest reżyserem, scenarzystą, wykładowcą mediów i dziennikarzem. Felieton pochodzi z Radia Maria. Bez historii o historii. Proszę, posłuchajmy.
1: Bez histerii o historii. Szanowni Państwo, na ogół z wielu powodów nie interesujemy się historią. Przyczyny tego stanu rzeczy są z pewnością złożone i trudne do jednoznacznej oceny. Z jednej strony niechęcią do tego przedmiotu napełniła Polaków oświata komunistyczna. Była systemowo zakłamywana i rodziła naturalną nieufność rodziców i uczniów. Towarzyszyła jej silna ideologizacja oraz pedagogika wstydu, która systematycznie wpajała kolejnym pokoleniom Polaków kompleks niższości. Odbywało się to poprzez nauczanie historii, przez pryzmat tragedii i wad narodowych, a z drugiej strony poprzez przemilczanie zjawisk godnych podziwu. Nie chodzi tylko o zwycięstwa militarne, ale przede wszystkim o szeroko rozumiane zasługi Polaków dla cywilizacji, kultury, nauki, sztuki i wszelkich dziedzin ludzkiej myśli. Przyczyny słabego zainteresowania historią mają jednak także inne przyczyny. Reszty dopełniły ideologizacja środowisk nauczycielskich, regres pedagogiki i metod wychowania. Nasze zadanie było podwójnie trudne, biorąc pod uwagę eksterminację inteligencji podczas II wojny światowej oraz życie w sowieckim reżimie, które opóźniły nas cywilizacyjnie o dziesięciolecia. Kryzys edukacji historycznej ma także jeszcze dalsze przyczyny. Sięgają one swoimi korzeniami XIX wieku i epoki pozytywizmu, kiedy na tle rewolucji przemysłowej rozwijały się nauki przyrodnicze kosztem nauk humanistycznych. Świętej pamięci dominikanin, ojciec Mieczysław Krąpiec, zauważył, że pytanie dia ti, dlaczego, ustąpiło wówczas miejsca pytaniu know-how, wiedzieć jak. Innymi słowy, refleksja filozoficzna i humanistyczna, poszukujące przyczyn zjawisk występujących w rzeczywistości, ustąpiły miejsca wiedzy pragmatycznej i specjalistycznej. Współcześnie przeżywamy kulminację tego procesu, także w edukacji. Rewolucja technologiczna potęguje iluzję, że przedmioty humanistyczne odchodzą do lamusa, jako rzekomo mniej konkurencyjne na rynku pracy. Z kolei zupełnie na powierzchni całego problemu jest zakodowany w umysłach stereotyp, jakoby nauczanie historii polegało na bezsensownym wkuwaniu nazwisk i dat. O jakże srogo mylą się ci, którzy tak uważają. Bardzo zabawnie i prostolinijnie ujął to wybitny polski historyk Felix Koneczny we wstępie do jednej z książek o historii Polski. Posłuchajmy. Nie wszyscy lubią czytywać książki historyczne, bo powiadają, co ich obchodzi, co działo się na świecie przedtem, póki ich nie było. I po co przejmować się kłopotami nieboszczyków z dawnych pokoleń, skoro się ma dosyć własnych? Ale zainteresowaliby się od razu nieboszczykiem, choćby bardzo odległym, gdyby pozostał po nim spadek. Od razu badaliby swoją genealogię, to znaczy jak i z kim spowinowaceni byli jego ojcowie i dziadkowie, jaką majętność który z nich posiadał. Mało to procesów spadkowych, gdzie przed sądami wywodzi się długie, powikłane genealogie? Bywają nieraz kłopotliwe, bo nie tylko trzeba sięgnąć wstecz w dawne pokolenia, ale szukać przodków po rozmaitych powiatach i województwach, a czasem nawet dosięgnąć na drugą półkulę. Trudno się nie zgodzić z Feliksem Konecznym, że najlepszymi historykami stają się z dnia na dzień ci, na których czeka mniejszy lub większy spadeczek. Przyjrzyjmy się w czasie rozpoczynającego się sezonu turystycznego na niemieckich turystów, z jakim zainteresowaniem oglądają wybrane polskie miasteczka. A gdyby tak dopytać jeszcze w lokalnych urzędach, kto i gdzie wykupuje ziemię, okazałoby się, że nie był daleki od prawdy Józef Piłsudski, kiedy powiadał: Rzeczpospolita jest jak obwarzanek, najsmaczniejsza na krańcach. A gdybyśmy pogrzebali w historii naszych sąsiadów, może byśmy wysunęli dużo więcej zadziwiających wniosków. Któż z nas pamięta tak zwane szczurze szlaki, czyli powojenne trasy przerzutowe niemieckich zbrodniarzy wojennych do Ameryki Południowej? Aby uniknąć odpowiedzialności, uciekali do Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Urugwaju czy Boliwii. Mówiące te słowa jest daleki od teorii spiskowych, ale zadziwiające, że te same Niemcy forsują współpracę z Mercosur, czyli jedną z najważniejszych organizacji gospodarczych Ameryki Południowej. Jej pełnoprawni członkowie to Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj oraz Boliwia. Lista zadziwiająco przypominająca kraje, do których uciekali po wojnie Niemcy. Ale zostawmy to w sferze political fiction. Szanowni Państwo, kiedy Rzeczpospolita została w XVIII wieku poddana drugiemu rozbiorowi, polskie elity stanęły przed zadaniem ratowania nie tylko rodzinnych fortun, ale także narodowego majątku. Wielu z nich podjęło się zadania zbierania wszelkich, choćby okruchów polskości. Pośród nich była księżna Izabela z Flemingów Czartoryska, jedna z najbardziej ustosunkowanych Polek tamtej epoki. Po wielu grzechach młodości, ale i prawdziwie światłym życiu, odegrała historyczną rolę w ratowaniu polskich pamiątek narodowych. W rodzinnych Puławach i miejscowym parku powołała do życia tak zwaną Świątynię Sybilli, która była pierwszą w historii Polski budowlą wzniesioną dla celów muzealnych. Na jej frontonie do dziś znajduje się napis Przeszłość przyszłości. Dość powiedzieć, że w tej swoistej arce polskiej historii znajdowały się królewskie insygnia, pamiątki po wielkich królach, hetmanach, wodzach i bohaterach narodowych. Jej zbiory uległy częściowemu rozproszeniu po powstaniu listopadowym. Do pewnego czasu znajdowały się we Francji, nim znalazły miejsce w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Nie bez grabieży ze strony III Rzeszy. Polskie straty wojenne w tej mierze to jednak osobny temat. Dość wspomnieć słynny portret młodzieńca Rafaela Santi. Osobnym tematem są także straty materialne po potopie szwedzkim. Pośród niepoliczonych pamiątek wymieńmy chociażby złotą zbroję paradną Zygmunta Augusta. Jakże znamienne, że tak cicho o polskich staraniach na rzecz odzyskania wszelkich bezcennych pamiątek rozproszonych po świecie. Starania te kończą się jedynie na przedwyborczej demagogii na temat reparacji wojennych. Tymczasem możemy w tej mierze oczekiwać dalece więcej od polskich urzędników państwowych. Tak wielu z nich po każdej z politycznych stron ma przecież wykształcenie historyczne, prawnicze i ekonomiczne. Szanowni Państwo, przy różnych okazjach słyszymy, że historia jest nauczycielką życia. Autorem tych słów jest Cyceron, starożytny rzymski polityk, wódz i mówca, podziwiany zarówno przez stronników, jak i wrogów. Napisał on, że historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia i zwiastunem przeszłości. A więc historia to nienudne daty, historyczne porażki i powód do wstydu. Warto, idąc w ślad za Feliksem Konecznym, zamartwić się o nasz polski spadek po historii. Okaże się wówczas, że jesteśmy bogatsi niż myślimy, zarówno materialnie, jak i duchowo. Powiemy wtedy za Juliuszem Słowackim: płaszcz na mym duchu jest niewyżebrany, lecz świetnościami dawnych naszych przodków świetny. Okaże się wtedy także, że nie musimy mieć kompleksów ani wobec niemieckiej motoryzacji, ani wobec rosyjskich surowców energetycznych i sobolowych skór, ani wobec amerykańskiej ekonomii. Nie ma więc co popadać w histerię i czasami zainteresować się historią. Nie będzie wtedy Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germaniu. Witold Ludwik, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
0: I na koniec coś z naszego australijskiego podwórka. Zapraszam Państwa do wysłuchania listu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Antony Fischera, metropolity Sydney, który apeluje do wiernych o powrót do klękania przy przyjęciu Komunii Świętej. Apel arcybiskupa odbił się echem w świecie i ja w tej chwili czytam artykuł z portalu naszego dziennika z Polski. Nasz dziennik pisze, cytuję: metropolita Sydney napisał list do wiernych z okazji Bożego Ciała, które w Australii, podobnie jak w wielu innych krajach, obchodzone jest nie w czwartek, ale w niedzielę. List arcybiskupa Fischera zatytułowany jest „Uklęknijmy przed Bogiem, który nas stworzył”. Hierarcha przypomina nam, że kierowana przez niego archidiecezja Sydney w 2028 roku będzie gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który jednocześnie będzie celebracją setnej rocznicy pierwszego Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Australii. Swój list metropolita Sydney zaadreskował do biskupów, kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, zachęcając w nim do ponownego odkrycia konkretnego gestu życia liturgicznego, jakim jest klękanie. Hierarcha wspomina, że w coraz bardziej sekularyzowanym społeczeństwie ten gest zaczyna zanikać i często jest niezrozumiały. Liturgia angażuje wszystkie nasze zmysły, podobnie jak nasze mięśnie, stoimy, siedzimy, kłaniamy się, uczestniczymy w procesji i klękamy. Spośród tych pozycji klękanie najdobitniej ujawnia to, co wierzymy na temat Boga i naszej relacji z Nim, podkreśla arcybiskup Fischer. Przypomina o pięknym geście klękania przed Najświętszym Sakramentem, gdy wchodzimy do kościoła czy z niego wychodzimy. Hierarcha przypomina znaczenie gestu klękania w uniżeniu i adoracji podczas Eucharystii. Wspomina, że dziś wiele osób przed przyjęciem komunii oddaje Bogu cześć poprzez ukłon. Jednak wiele wciąż decyduje się na klęknięcie, a nawet na przyjęcie komunii na kolanach. Arcybiskup Fischer przypomina, że klękanie było przez wiele stuleci standardową pozycją do przyjmowania Komunii Świętej w Kościele Łacińskim. Balustrady ołtarza, które nadal istnieją w wielu naszych kościołach, przypominają o tym pełnym szacunku zwyczaju. Arcybiskup, który należy do zakonu braci kaznodziejów, przypomina za swym zakonnym współbratem świętym Tomaszem z Akwinu, że tantum ergo śpiewane podczas błogosławieństwa Najświętszego Sakramentu przypomina nam, iż tam, gdzie nasze zmysły i intelekt zawodzą w obliczu tak wielkiej tajemnicy, nasza wiara, a nawet nasze ciało muszą wkroczyć do akcji, zginając kolana. Arcybiskup Sydney przytacza biblijne przykłady klękania. Jezusa, który dał przykład, gdy klęcząc umył stopy swoim uczniom, a po oddaniu nam całego siebie w Eucharystii wyszedł w ciemność, aby się modlić, klękając w udręce i prosząc swoich uczniów, aby czuwali z nim przez godzinę. Kiedy poświęcamy godzinę świętą na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem lub przynajmniej kilka świętych minut, moglibyśmy przynajmniej przez część tego czasu uklęknąć jako ewangeliczny wyraz wdzięczności i zaufania, adoracji i czci, pokuty i potrzeby czystej komunii z Jezusem, pisze arcybiskup Fischer. Przywrócenie klęczników w kościołach. Wśród inicjatyw, które arcybiskup Fischer proponuje parafianom w celu promowania i wzmacniania kultu eucharystycznego, znajduje się między innymi pomysł przywrócenia klęczników w każdym kościele, w którym ich brakuje, oraz nauczenia wiernych odpowiednich pozycji i zachęcania ich do stosowania ich podczas nabożeństw i modlitwy prywatnej, aby nasze ciała wspierały i wyrażały nasze serca w akcie pobożności. Hierarcha przypomina, że klękamy w adoracji lub w podziękowaniu, aby błagać o miłosierdzie i uzdrowienie. Ale Bóg nie pozostawia nas na kolanach na zawsze. Podnosi nas i posyła. Innymi słowy, wskazuje australijski dominikanin, adoracja i misja są nierozerwalnie ze sobą związane. Modlitwa eucharystyczna i życie eucharystyczne. Klękamy, aby uznać wielkość Boga, a potem wstajemy, aby Go głosić. Był to artykuł z naszego dziennika opracowany w oparciu o list arcybiskupa Sydney, metropolity Antoniego Fischera. Proszę Państwa, nasz czas antenowy dobiegł końcu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję wszystkim artystom i redakcjom za możliwość wykorzystania ich materiału w naszym społecznym programie. Życzę Państwu szczęśliwej, błogosławionej nocy i do usłyszenia 30 czerwca we wtorek. Mam nadzieję, że mój głos już będzie dobry. Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego dobrego.